Hey, du! Wer? Fiki, Fiki? Komm! Komm! Halt, wo schon ist die Lache? Na, dale, dale, halt! Flugplatsche! Chodź szybciutko! Chodź, wyliczysz mi pałę! Co, malutka? Chodź! Chodź, mała! Co? Nie bój się! Zaraz ci kurwa dopadnę! Zaraz i tak cię kurwa wyrucham! Dopadnę ci jeszcze raz, zobaczysz! Ale cię wyrucham! Super cię wyrucham, ty! Suko, ty! Pierwszy raz będę jebał niedźwiedzia!

Marta? Słuchaj, znalazłem na plaży dziewczynę, Niemkę. Trzeba ją podwieźć. Do zobaczenia.